0: 99,9 MHz. Bet Radio.
1: Samo za Daju Đuševku, pozdrav idu iza Srebrenika. Rade Lacković, bomba.